0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za istu ekipu na Majevici od Joleta, Duleta, Pave, Mire, Laketa i Daksa. Slušamo Bajagu i moji su drugovi Biser i Rasuti.